I gdyż ten świat nas prowokował, I gdyż ten świat nas prowokował, a palił.